n-are dila. Yeah! Jabłuszne, człowieczkie, jabłuszne, człowieczkie, jabłuszne, człowieczkie, jabłuszne.